lule lulu. Ayo lulu nei nante lulu la la lulu lulu la le lulu la la lulu lulu la le lulu la la lulu lulu lule lulu la la lulu lulu la le lulu. Hello, na na, hello, hello, hello, hello, na na, hey, na, hello, hello, hello, hello, la na, hello, hello, hello, hello, hello, na na, hello, ma, sera, hello, la la, hello, hello, hello, hello, hello.